się na zamiar wam zachęcam. Rada ambicjozy, skupina kabaci. Pisteczku do najnaroczniejszego posłuchacza. Rada na wielką hlogu. Chłopcy, chodźmy, budę przyprawiona.